asem ama me hu se o sie sie aponko ema okunda na sho kunim tie etie ifru ewade won chen ewade makari me hu ahwe me mudru ma sho me hu ahwe na me hu se ewade ma hu din chi me min chi min kunim me hu se mi ankasa bi tru mi ne me modim bo intimi emfa mi sie se unya me won pa me hu a